0: A nas w obkrużu dżentzoszako tyś najszelakoryjsze serbskie temy, nimo serbskie hućby wiezo. Kotre to su to wynietko rano, Bettina Wenderotowa, rańsza redaktorka. Dobre ranie, Bettina.
1: Dobre ranie. Haj czera bie wosebite dżien, wiece hać sydomstu pomniku, tak red starych tvarinju tvarniszu tyś je czera swoje rota wotorywa a sy modo kutu poczuchać a poladać. Tyś ewak tak nuc nepsindzieś, mestrujem tyś tu pusze pola na studiu, jeso Rujo, kak by to dženca rano slyšiče, tež hodžiju je so svičivo koncu dženja 900 let cirki hodži, rekaše menujce, kak je so tam svedžen pšivzal, a što su tam ľudžo šo zonili tež v tom dženca rano viace. Potom jahme kulturne verške, piatk a nedželu menujce, je so oratori vulkotna voda budeske krone pokazal, Kak je tam bežalo, až tu je so čera z vosi biti kvitku rozžonovo, môžeš rec, tiž v tem dženca rano viace. Až to išče máme, haj ve votrove by svedžen, ralbicach by vulki vesne svedžen, dženca, šo možne tu programe.
0: To vidíče, abo svišiče, hát dođeveči išče tu dere zastarani s informáciami ze serbského sveta.

tydnie dalej kroczymy po wysyłaniu, no to może wam iżo też mamy dolatać? Tak słyszymy. Anna-Maria Bretschneiderec, z Tebie zu. Do fitnessa podamy so dżęce rano z Hanku Helcinej. A po realnych buczach kroczymy zromadnie ze skupiną Kontakt. Wszystkie tutaj tytule słyszymy, hać do 6.

0: krótko po cibedel gie na 6, 5 hodzin 6 a 40. A my rańczy rozwozunicymy, dżęca rano z wami stałamy, z wami z woża przyjdziemy, a dżęca wieczor możecie zaso ze serbskim programom no hajcorec dołoża hicz od 8 szakowusowa młodzińska redakcja Radio Zatkula. Wocim, młody żołmie dżęca pądże, to wie nietko Franz Kliman.
1: Zatkula.
2: Hač v šuli na dželje, při studiju abo doma ve dobrej stvi. Šuže je namakáš ChatGPT, Cloud, Gemini a kajš vone še rekaja. Živenje bez kumšne inteligence nie je hižo predstajomne. Što je šitko možne, že sú je ranice a kak vupada přichod? Na tute a viele dalších prašenio vám odmovíme v přišenem vúsovaniu Radia Zatkule. Tuž buďte čipni a nezabuďte pondelo večer radio zapiknúť.
1: Zatkula.
3: Nič sa več.
4: Čenca večer.

0: Wychodził tam z wieczoru konstytucjenia ewangelsko-lutherskie wosadze Sjatyju Petra a Pawła swoje 900-letne wobstacze cyrkwie. Chodzi płaci jako najzażniejsza serbska wosada. Hiżo lecze 1010 je tam chrześcijanska cyrkie stała. Przez miśnianskiego biskupa Bena je jako misjonska cyrkie skutkowała, a z niej wukadzieją su so wosady w okolinie założyli a dalsze cyrkwie nastali. Lydia Maciowa je skwatnostnie jubileja od fararja Krzysztofa Rumela wieczenie a dolat do stawiznu twara dostała.
1: Serbski superintendent a farar hodziske wosady Krzysztof Rumel wita mnie z posmiłkom a wiedzie mnie przez podlanskie durie do hodziske cyrkwie. Na to, że je drewiany zakot węgiec blidania z wotrua restaurowała meny dom z kieczpni. Na słonecznym szipuniu szyłuju jemu do cyrkwie. Wiele swycy przekrasny moderny sakralny rum, gdzie skutkuje napadnie prózny a wotoryny.
2: Gdyż mamy słońce, a to przez to też czopwe wóraz nikak nitko tu, ale gdyż słońce nie swyczy, je to trochę abstraktne. Gdyż je woprawcze jano szire z czynem.
1: Tworił je abstraktne wyłotowanie drężanski wumyłc Friedrich Press. Wun je hodzisku cyrki w letach wokoło 1980 cyle nu wyłotował. Za NDR-ski czas niebie abstraktne wumyłstwo drężanskiego presa o sobie rady widziane. Redukowanie na jedno reformy, mezoty, to byśe im suspektne. Swobodu wumyłstwa namaka press w wyłotowaniu sakralnych rumów. Piazza Czturcyci je ich we wukodni a zapadni nimski. Wodpoladnie nie niczo symetriske w hodziskie cyrkwi, tak farar Krzysztof Rumel.
2: Also też wotro trochu naliwosti, a też dupa nesti rec, also scho też tutun budest, też wotro nisz scho zapocznie nejewes rečisz zu. A też krzyż teotla je direktnie rečo wasadem, też to. Friedrich Press.
1: Krzyżowany Jezus wisa mes wałkami wosady. Wotmoa wumielca na teologiske wuwicze po drugim watykanskim koncilu. Szako ryka tam, kemsze nima jaso wiatce przed, ale z wosadu swyczyć. Dale wiedzie fara Rumel nimo wołta niż szake dupie. Impozantna ze zonu cawona je, do nie se czyszenka dospłonie zanurić mu.
2: Z najmniejsza 800 lid starym, to je prynia dupa Serbu. Kujście wopytlo, kotrasz czyż swójba hiżo historyski tu bytli w Łużyce, ma na kujście pat jednego predonika, kotrasz je tu wukczene.
0: Tobie wórysk z niedzielniejszego wusywania składnostnie jubileja hodziskie wosady. Kompletną reportażu o wiedzeniu przez hodzisku cyrki namakacie na naszej internetowej stronie MDR Serbia, a wiedzę też jako podcast w audiotece ARD Sounds.

0: Krótko pobiel na dziewięcie, 8 godzin 16, a to poladnie minutko zase raz do lesu, k wielka minucy. W Sakskej są lieca do tej wiace napadu przez wielka na skut zliczyli, hacz samstnym czasu loni. To pisa agentura DPA. Bettina, ty masz za nas dokładne liczby.
1: Hej, hacz do końca Julia zliczyciu 77 padu, gdzież pwaci wielka krec jako zawinuła, lito do to samstnym czasu by to 7 pusta.
0: Hej, potrzebny z tej przedłużym w okresie tu pola nas, budyżi na Zorec, dorał je wielk, tu dotal 200 wużitnych zwieratów, mias nimi przeważnie wódce, a też koza obiada.
1: A ja przy tym sohoca faza, tie hundwy popromakle započne, nitko była ja modza ta wecze a aktivne, a najwiace nadbiehu stawa so po statistice, miesacomej september a oktober sme po takim wosrycztu tie hocie faze, nitko su menuce welcze szczenia vo sebe wodne.
0: A po aktualnych liczbach bydli Sakske 5-30 welczych triodów, to je z jaskom šeresku widzone sobu na jace.
1: Cele prawe a przestop vači za plahovariu skotu, kiš maja vonka, kiš prene vodce, kozy, hovjada, štujš ce, jeli ma škodu velka dla, potom tiž zaru na nebyč financielne, doby svoje zvirata s předpisanými škitnými napravami zavěstčič, tak rika v agenturie, například s dosť vysokými potami.
0: Nowe liczby kvůličů většího obstatka Niemskej te očakujeme potom na zimu a potom vidíme tyši, že hej, tak rec prvné vůzkutky tyje na zimu, přetož jsou moža ta, kaže Bettina Runěrek, vanitko, septembre a oktobre, vo sebe vodní.

0: Wychodził tam z wieczachu kąc do dzienia ewangelsko-lutorskie wosadze siatiu Pietra a Paula swoje 900-apostoletne w obstaczy cyrkwie. Chodzi patrzcie jako najzażniejsza serbska wosada. Hiżo lecze 1010 je tam chrześcijańska cyrki stała. Przez miśnianskiego biskupa Bena je jako misjunska cyrki skutkowała, a z niej wukadzieją suso wosady w okolinę założyli, a dalsze cyrkwie nastajli. Lidia Maciowa je składnostnie jubileja od fararia Krzysztofa Rumela w jedzinie, a dolat do stawiznu twara dostała.
1: Serbski superintendent a pfarrer Hodžiske Vosade Christoph Rummel vita mě s posmilkom a vete mě přes podlanske durje do Hodžiske cirkvě. Na to, zo je drevjany zakot venkec blidonja z votrua restaurovala menedom skečpni. Na svunčnym šiponju šivuju jemu do cirkvě. Vjele svice překrasný moderne sakralny rum, kje skutkuje napadne prozny a votorjeny.
2: Tyž máme svunco a to přesto tyž čopve vůraz nikak nitko tu, ale tyž svunco ne svičí, je to trochu abstraktne. Tyž je vopravče jenom šíre sčiny.
1: Tvoril je abstraktne vůratovanie drežanský vůmilc Friedrich Press. Wun je hodžisku cirke v letach wokoło 1980 cyle nu wuhotował. Za NDR-ski čas nebe abstraktne wumylstwo drežanskeho presa o sebe rade widżane. Redukowanie na jedno reformy, mezoty, to byše im suspektne. Svobodu wumylstwa namaka pres w wuhotowaniu sakralnych rumów. Viacat štrceči je ich v vukodne a zapadne nimske. Wotpoladnje nie ničo symetriske v hodžiske cirkvi, tak fara Christoph Rummel.
2: Also tež votro trochu nalivosti, a tež dupa nesti rec, also šo tež tutun budest, tež votro nišo započne neje v srečiš su, a tež kšiš stertla je direktne sreču vasadem, tež to zwischen Friedrich Press.
1: Kšižovaný Jezus visa mes vaukami vosade. Wot moa vumilca na teologiske vuviče po druhým vatikanským koncilu. Šako rika tam, kemše nima ja sovjace pšet, ale z vosadu svičič. Dale veče fara Rummel nimo vota ni šake dupje. Impozantna sezonu cavona je, do nie se Čišenka dospunje zanurič mu.
2: Znajmenža 800 lid starym, to je prynia dupa Serbu. Kujś te wopytlo, kotrasz też swójba hizo historyski tu bytli w Łużyce, ma na kujś te pat jednego predonika, kotrasz je tu wukczene.
0: Tobie w urysk znieczeniszo wusywania składnostnie jubileja hodziskie wosady. Kompletny reportażu w wiedzeniu przez hodzisku cyrki namakacze na naszej internetnej stronie app.mdr Serbia, a wiesz też jako podcast w audiotece ARD Sounds.

0: A zrańcz mi serijami mam tu też jeszcze pokiwy za was. Prini miri so przedłużym na drejeżdżanskich serbu. Przychodne serbskie blido Sachskiej stolicy, te wotmije so jutce, a to wieczo szestrzych. Tunkruć z nuła w gorczmie am tor, Vincent's Twenties Pub. Wszyscy Serbia z drejeżdżana w okoliny su na biesadu, maczerni ryczy w utrobnie witani. A dalszy pokój tu nie jeszcze za sredu zapisany, to jest zaso Coffee Cioch w Serbskim Muzeju. Protyka Moja Wóżica, która szwukadza z lata 19 a 2 posta, jest jeden z najwoblubowanejszych a najdlej eksistujących serbskich formatu ludowego nakładnictwa Domowina. Z pomocą analizy jednotliwych obrazów z protyki skiczy przednosk skwadność so w obrazach pod hasłem siebie stereotypu umieniec. Referent je doktoromat Lorenz, wiadomostny sobudziewaczer Serbskiego Instytuta. Koficjoch, Serbski Muzeum, sredu po takim.
1: Znaju hojczku, gisa smieje, cywu noca, cywu dzień, pasmiak na jej hubce je.

tak ogleda nasz panieżelski aktualny magazyn. Sme byli z mikrofonom w ochoze na głównej zgromażinie domowinskiej żupy Dolna Łużyca. Wotom rozprawimy żince o naszym aktualnym przynosku. Nową antologię z titulem Cejega smy ludowego nakładnictwa domowiny, co my wam przedstawisz, z udawarku smy do uszczywania pejedali, toż to rozgrono słyszysz o w drugim żilu naszego programa. Jo, ale zachopisz, co my gazasy ze dzisimi, albo lepiej groniona, z pestrołom za was, lub dzisim. Kasia muzyka to uznała.

0: Zaszczał, ale mama nie to słyszasz.
1: Jo, zawieszczenie to mama słyszała. Jo, ale nie będę lubię gości, bo starkarce, miluszce nie to spiewasz. No jo, gosz, narodni narka to gotują za gości, pen, jo, to taka rydna wiec. Wiele miasta leżycy mam ten tydzień przy spiewaniu, a słyszeniu lubię dzisiaj.

0: Pětko, domovinská župa Dolna Łužica přewjad vás v stery a čižastu gwonu a velbnu zgromažinu v ochoze. V prednem žilju su sledovali rozpřave a velby župana Maria Elikovska-Winklerova povežio.
1: Na zachopinku su se dali ohoski žiočka do rejki, a ohoski šota Roni Henke jošich uvítal. Zastupny župan Markus Końcar jo we rozprzowie pokazał na szakę tiemy, z którym już Josep przedsedarstwo zabierało. Serski sedleński rum, finansirowanie założby za serski lud, busowy zwisk za serski gimnazjastu do Hesiebuza albo image kampania za dolnosa skuriec. Wesebnie jego jasyli, aż su dalszne towarzystwa namakali puś do domowiny jako członk.
2: To pokażę takie janu wiestu dobieru, jak te ludzie nam mają. My opytajmy tak cestu, jak można wesebnie na jesach duce byś, a z nimi do rozgona przyjść. A co myślimy, że to takie troszku, to my to za nasze żywo. Wesebnie gaż tym lody przyjdą tomu, to zwiaselece. Ale takie to żywo ze Zdolnosiarskim gimnazjum. Ja się mocnie polepszyło w ostatnich latach już. A ja se na gymnaziju Jana Kupka założyła, a co se starasz, bo te niegajszne ukniki tej szule, takie tożta Kupka ja net przy założeniu goniła, my co my byś cwąg domowiny, aż takie to szulskie towarzystwo, pichorańskie, miastem, ten intosu, ten puść k nam pytali, a ten kontakt jeszcze raz nawiązali, a to ja wejgin redne znamie, że se naprzód wiaseli ją.
1: Su przyuzeli do żupy takie żylojskie obydlarskie towarzystwo, wejsne towarzystwo Zabrot, a drastwine ziucia Turnu. Niko Sonke z Turnowa k tomu.
3: Wir möchten wendisches Brauchtum, insbesondere die Trachten, erhalten, pflegen und vor allem lebendig halten.
1: Župa ma aktualnie 3416 członków, w tom 340 kubku, a 920 towarzystwów w trzech okresach Achesiebuzu. Przedsedar domowiny Dawid Statnik, jo Petr Marnu, aż jo Župa Dolna Łużyca, najwięcej aktywna na pelu strukturnej zmiany.
4: A to pokaza, aż to żywo, hona bazy, jo pšawe a aż jo Dolna Łużyca na wielkim dobra seš. A ja pak som teke žinca informiroval, aż my w domowinie w zwiesku mamy šake teme a jaden jo na przyducnym zwiesku im šedcedarstwie, tam co my diskutirovaš a utvoriš, jaden ubierk, kotere soma zabieraš ze Zgorni a Dolni Łużycu, že se teke nažijam aż Dolna Łużyca jo teke prezentna a pomaga nam skromane to z tym temu dopritka krydnuš.
1: Michael Apel uzvelone we šedcedarstwie Łoni 2025 fejskim życzeniu najpierw jako župan na obgranicowany czas, josenięto pietk na welbnej zgromadzinie uzwelił aż do końca legislatury 2020.
5: Also ich habe festgestellt in meiner Arbeit im Regionalvorstand, aber auch im Rat für sorbisch-wendische Angelegenheit, dass die Situation der sorbischen Sprache prekärer ist, als ich es gedacht hatte. Gerade im Bildungssystem gibt es große Defizite. Es gibt zum Teil ein Desinteresse oder eine Ignoranz in einigen Bereichen. Und es ist dringend notwendig, dass wir eine intensive Lobbyarbeit betreiben. Und wir müssen manchmal einfach nur mal erklären, manchen, worum es geht.
0: Tak wiele krozprzawie a welbie župana w drugim żilu zgromażiny domowinskiej župy Dolna Łużyca su przewiadli dyskusję o idei nowego serskiego zmakaniszcza. O tom powiedzieliśmy po muzyce.

0: popšałbym ja dejowa antologia jużo zajżone lita ojś, ninto wena przed laże antologia z titelom Ceje gasmy wete ludowego nakładnictwa domowina. Antologia jo jużo naprzedajn, na przykład we Sarskiej kulturnej informacji Lotka we Chyszebuzu, knigowa premiera, bużo pak akle 13 oktobra w Sarskim domie. Zesta jarku antologię mam ninto we studiu, a to jo Krystiana Pinekowa. Dobry dzień, Krystiana.
1: Jo, dobry zajtrzo, dobry dzień.
0: Krystiana, to są familijowe wspomnienia, na nim mnie to tak na knigach stoi. Jak się ku tym czojenkom przyszli?
1: Jo, ludowe nakładnictwo domowina, nawiedująca lektorka, jo mnie se przeszała w lesie 2020. Lec by ja jedną nową antologię zestajiła albo udała. A spontanie jo mi namysli przyszło, aż by to działa taka tematyczna antologia byś. A som se myśliwa na ten gernosarski model, nasz nan a nasza mać. A to jo nakładnictwo teke przyjrzało tu ideu. Ja som pen myśliwa, kto by mega pisać o tom. Stawizny, familiowe stawizny. Toka su teke stawizny średniego dnia w naszej serskiej dolnej Łużycy. A pensmy spirali. To je dejavo serski tekst byš, a my sme zbírali, a my sme vici ako 70 lúži s listom sa napšašovali, liec by veni písali o tom. A pen na kincu, a to som vegin glucna, až jo 18 autorku a autoru přigronivo. A sú pen teke písali, dokoláž toga nie tak ľaško vo svojej familii písaš, do zjavnosti hýš, veľa sú gronili. Ja nemám go písaš o tom, to je pše šiške, alebo pše, jo, a pencu mi ale tu familiu staviznu ulicovali, a ja som kronil, no to doch by megali písaš, to je zajemné, také za požitné stavizne, za naše serske stavizne. A to sú všaké generácie, a 50 let mňa s tým nejstarším a tým nejmočím autorom láže. Tak až to je už dvojky cas, v ktorom se tam ulicujo.
0: Dla cogo je to ważne, aby zajemne se ze familiowymi spomnieszami zabierasz, by mogli tak gronić, to są stare czojenka, nie co my lubi, to przychoda gledasz.
1: Oboje je możno, jo, ale każ do stawiznu gledasz, pen tyke rozmijasz nasz cas, a pen możesz tyke przychod sobu tweryś. Dokoláž my máme jano tu malú sekundku našoho nindešného rôno v té minúše časa, ale kaž se spomnieš, kak jo to raz bylo, kak jo teke te uvíše bylo, abo teke kaž vížiš, a tam sú paralele, to jo podobne, pen jo, cujo se ako teke skromadnosť a my máme gáte serske stavizne a to sú teke stavizne šedného dňa. To nie sú stavne jano te veľké datumy a zvyčíko pence jano ve staviznách ešte te vojne datírujú a gajo zase pen mír byl, ale ten všetný žen je vegin vážne za naše rozmieše.
0: Nintokam nemáme, že my všetkých autorov nalíceš, snáš môžeš o ulicu váš, jo, jedno čojinko, alebo co je ešte vyspomneš?
1: Z pravdu konjane, ja nejoknem to nikogo
0: Uzvignuš.
1: Jo veci ženských kenč jo písavo. To pak jo fenomén, až v serskej literatúre veci ženských píšo. To je jeden fenomén, tyke plagorno serských, to je Peri Hynac vokovo bylo. Ale mne jo nento južo jedna ženská písava, kenč jo zachopiva citaš tú antologiu a jo písava mne, až se užikujú za tú antologiu a jo, samo, gaž jo citova samo tyke pfakova při nekotarech čojenkách. Jo, to sú tyke tužné momenty, ken se ho opisujú, ale to je vážne, tyke o tom písaš, o tom citaš, se tyke mňa ze sobou rozkraniaš, kak jo to bylo, co jo bylo. ale sú také lúštne, čo je kapedla, som narska na reakcie, na dalšie reakcie.
0: Jo, my sme všetkne viegin narska na to, čo je kam. Ja to ešte raz vespietujem. Ve studiu jo bola zestajárka a udavárka novej antológie sarského ľudového nakladníctva s titulom Ciega sme. Knigwy są już na przedajn. Knigwowa premiera paka bużo akle 13 oktobra z zegary pieszych we klubuni Sarskiego doma tam bużo teke Krystiana Pienekowa. Uczobny rzek, aż co byli.
1: Ja se teke rzekuję.

0: Onyx. Runie s moje wotem ryczałoj, jak KI funguje, što może, a što wona hać dotal hiszcze nie może, dola tuta technika so tak spyszne wówiwa, so tak prawie nie wiemy, jak przyszedł wupada.
1: Dola s moje so Cyryla Marka, studenta za wuczostwo matematyki a informatyki praszeli. Wun na przykład jara derewy, jak mieli z KI w szuli wopkadzieć.
2: Wielki problem, ki se ja sam še nejako šulo te doživio, so zvučare započnu, so spotaja so napšeče te KI stupič, to je v mojih očah en zmlk, dokaj pred cimi letami za nic, a Jensa še mene može zakazač. Hej, tak pravo za me, ja tež nesem žadne rozrisane za ten problem namakao, ale je novi jako vučo, pa on započn, se tomu vedome bo, co jen ten nadavki tak koncipuje, so jen KI jako všidatný pomocný skrytk môže dôlič a nic zakázať, dokáž, poďže to nic neužíva.
0: Cyril je tiež o tom rozmyslovao, hač milí so ľudžo bojič, zo KI ich povovanie pšelza. A kotre dživa dokvadne môža od KI profitovať, a kotre skere nic.
2: Púčore, celé jasné, ja neviem, hač sem to jako povovanie ličič politika. Lekarja, korne sotre, vonjo oborniki, vone so husto riči, so take jura, also što je sudniki čina, može so dere vod kaj pšel zač. Ja ti dale muslo na lektorat snano, dokaj, ja nika nevim cilje što lektorat, also što tam v detailu što se stane, ale pravopis, gramatika, to kaj mesto, Lippe muže hač čina jace čovjeki. Naopak se ja mustu, so ja tam všele voroženja ne vidžu za neke čovjeske povovanja. Ja si mustu, vile muže od KI profitovač, ale den najmene ljudi dobe uproče strah meč za ich povovanja dla toho, so skoncuje.
1: A wieso so kubiczna inteligencja w przychodnych letach dalej wówiła? Praszenie jenoś je, što su przychodne wulke mezniki, kotrysz KI zmistruje.
2: Ja nieke możemy na polu matematiki, informatiki ryczyć, to ja nieke te przed krótkim czasem hake stanowa, to dawa takie sylom wulke matematiske problemu, ki su so veliczy 2000 wumenuali, a z 1 milion euro te dotiowali. A nieke jo kumšna inteligencja jen od tych problemu moa rozrysać. Hacze do nieke jo bloß, also to by nieke te druhe problem, ki čo sa przez to rozrysał. Na takich bolach kumšna inteligencja rune jara wielke kroki do predkaty čini. Hewak, also štej sa so nieke zno vúžije, štej sa také súdu sa sú robotore ve medicíne. Tam ja tie jen wielki potenciál vidžu, so to so hische lippe presagi a so tam diagnoze schenspischen schon muss so stage weil
0: dobewulat do psychoda a gotre je aktuelle staukumschnie intelligenze sonnige wirse be hu jensnische husewania

0: Halina, wieś po program, który model ChatGPT jest tu czasne najaktualniejszy, po takim, które czysło?
1: Puh, smy hiżo nad pieć, abo sym troszku przelad zubiła, bo zdaczy so szako wówie, kujże misac nowy model, kiś może szo hiszcze lepie.
0: Nietko pak je nas wiesoty zajmowało, jak husto a o sobie za co nasi serbscy modosni kumśnu inteligencu wużywaja. Trzeba ja zcywa tutu co móc kumśne inteligencu.
1: Za to je so damny Franz z mikrofonom na puć podał, a so serbsku modinu wówo praszował. Wodźmy za co KI wużyja su w oprodzie jara szelakore, tak na przykład te sztuta.
2: Ja wużyjam ChatGPT, a o kumśne inteligencu w szuli. Ale nic zobaczyła w testach szpiko, ale na przykład mój domo niekiewe serbszne w ukonu kurze jednu knię czytać. Na mianie jest to paradis, a tam uprodziara w lestronu ja uko 400, a to się te teksty kopiuję z tej knie, a potem do TKI zasadzim, że ona mi podstawa czynienu słuchoru, a tak muszę to ty przypodla poskać, a nie dom sobie ekstra dołożać sędz, albo gdzie hin sędz, a potem tu knię czytać.
0: Jara mudra metoda po takim, kumśne inteligencu za siebie zasadzić. To by najskierę też tak czynił.
1: Wiac o tym, za co a hać nasi serbscy modostni docyła kumśnu inteligencu używają, zonicze po przychodniej huczbie.

0: tak nitko po takim wymy, jak so KI trenuje, ale nieco druje je jeszcze zajmowe, jak ją poprawom prawie wużywać.
1: W osobie w szuli, gdyż może KI dojmiace nadawki za tebe szczynć, je runie to jara wabiace.
0: Abo też referaty, abo teksty.
1: Potem masz nadaw kotowy, ale hadzi przy tym jeszcze nauknu, je druhe praszenie.
0: Jonas znaje w obie stronie, sam je na matematyckiej KI sobu dziwał, a je matematyku na wuczostwo studował, a widzi też wielkie ryzyko w tym.
2: Hej, KI obiecał też złonka szule, wielki tema, też przy spieniu domiacich nadawków. Tam jest ten strach rozy, że dzieci jenoś jeszcze do odpisania szczolnika KI im praje. Przez to jest też ważne, jak są domiacie nadawki miastem stajane, co dobia te dzieci też opisać móc, jak są one na usłyski przyszli, albo też to rozjasnić móc, a nic jenoś, okej, to jest prawie, albo to jest opak. Przez to jest dla dzieci a młodostnych ważne, też to zrozumieć, co ta KI im praje, a o tym przemyslić, a co też są trichy.
1: Po takim KI wużywacz. Hej, ale to dla swojskie może napinać, a to je wiezo nowe wużadanie za wuczerio, nadawki tak stajeć, zo dobia szulario przyszym swojskie może napinać, ale zo z tym licza, zo so KI wużywa.
0: A gdyż się o tym ryczymy, jak KI szulu zmienia, możemy też jeszcze trochę dalej do przyszłego polarać.
1: KI są równie jara spieszne wujewa. Wiedzy, któreś przed niekotrymi latami jeszcze jakaś science fiction klinczachu, są dżęca za mną jeszcze cele normalne.
0: Ale dżes dejmy za 5, 10 albo 20 lat. A co są to za morostnych zmieni, gdy są dżęca 14, 15 albo 16?
1: Smuj Jonasa jeszcze raz do przyszłego pola dać dałe, kajki przyszłod widzi wun za KI.
2: A ja si myslu, że zmieje KI jeden przyszłod, że budzi też KI wiele nadalko móc otwierać nam, a też ze wszystkich młodostnych, że budzi we wielkich połanskich obłukach KI wielki tema, a że sobie wun też z KI rozestać móc, ale wiezo, a mój zamiar, albo moja rada naszych młodostnych jest, że sobie wun to przeprosić, co KI tam poprom czyni, a czy to oprawdzie też praje, a krytyś se na to ladać, dokąd każdy szudzie podlastem, KI może też zmylki czynić.
0: Potekim KI rady wużywać, ale swojskowo przy tym nic hasnąć, KI czyni zmylki, to może wam ze swojskich nazwaniu też rzec.

0: Netko przyjdziemy k wosobie aktualnej temie mianujce strach przed kumśnej inteligencją.
1: K czemu smy so was wopraszali? Jak wy wo przychodzie ladają na wówicze kumśnej inteligencji myslicze, a hacz so to znane samo boicze?
2: Hej, pobudzowa za nam praja, zadałuję takie internetowe strony, gdzieś możemy tam czytać, jakie połana są znowu od KI, a ja bym szon prajewa, że są tam strachy możne, a ja mam te drugie strachy, ale hej, ja są nadziejam, że to nie będzie tak jara szlim.
3: Znamy ja to nieke wyzo jara dery, a jedna wielka pomoc, ale w szednym dniu ja to skierujemy wyrożenie, za dużo mysna, a ja tam tymi kusladać, kajem to.
4: Ja mam raz, że ty KI naszą fantazję wyroży, a myślałem, że będziesz to bo wyle ja służyłaś kiedyś nieke, a nieke to sam ja służyłem.
5: Za to, że KI switcher, że ja prawo po tej nieke ten strach nie mam.
6: Ja schon przemysł się, żeby było, gdyż KI jest siebie wiadomo, nieka wuje, aż było na hubene wice, albo dery za nas człowieki czynowa.
7: Na hajdyszyn ladak, a so KI wuje, ha, so so te techniczne wice szedze dale wuje, mam ja schon strach, so bude so człowiektwo przez KI urożyć.
8: Ale hast du sie wisse, so hast du Luigi Kotrisch, diese KI-Jury, also kannst du Wundermacher ja, so so nicht CT wisse, so du Strach wuppst dich, also wenn ich da nach der KI-Jury so denke, nicht da, so nicht muss es tatsch.
0: Das habe ich so dich nachdiehme. Sesamostatnie nu KI przyjdziemy, bojzicie jeszcze raz.
1: Hej, wiatr w tym, a z gotrymi ryzykami je wużywanie kumsztnej inteligencji związane, zonicze potem w drugiej godzinie po neusach.
0: Du, ich war's dein Chef, die Radiach.

0: Zeus, Zeus, Gojdu Ponjadu.
1: Serbska dekanatna modzina jest wczera w uliczała. 6 a 60 młodosnych jest ona jezbie bobczyliwo.
2: Po zromadnym nyszporie w kwadzitej kapoce w szprowiach pola Hamora padłachu młodostni po szprywi z czelnego do nowego miasta.
1: Przy rulec mnie w uliczy grylowaniom nad lewowym wojeniom a w jocze zakończychu. Przewodzieli są młodosnych fara Gabriel Nauka a sobudziewaczarce dekanatnego duszepastorstwa.
2: Za 152 skadżowanku byta reżija za programowymi dybkami.
1: Kajż Milena Wojczeriec a Maksymilian Gruber jako wymyski nawod z dzieliśtaj, może so zajemcy hać do 1. oktobra ze swojskim przynoszkom pola Niejo Przizewicz.
2: W fojach budyskie krony, ale też na wszelakich drugich miestnach jest za czas skadżowanki też za so miestno za wymyskie twórby zamówitaj dalej z dzieliśtaj. Lietusza skadżowanka wotmije so 21. novembra.
1: Na serbskich szulach sześć drużyn w budyńskim okresu je w minionym szulskim lecie mniej godzin w upanowa hać w zakskim przeresku. To wukadza ze statystyki, kotruż je zakskie kultusowe ministerstwo sredu wozjewiło.
2: Na zakskich szulach są planowane 3,1% wuczby nie dziarzało, na serbskich szulach by to 1,4%. Liczby pak są za jednotliwe szule kietro rozdzielne.
1: Planowane wupady są w osobie w serbskich zakwanych szulach przybierali, jeli przydamy nieplanowane wupady przez korość, a podobne je w Bańczycach w zajeszłym szulskim liczbie 9% wuczby wupadnęło, w Budyszynie 8%, a w kruszczanskiej zakwanie szuli 6%. Z tym się w sumie nad zakskim przerwyską 5,7% leża.
2: A w ostatnim dniu przy szóstwie piatk był w Nybyczicach spisiewanskie dłonstwo prynie swobodnie serbskie szule założone. Jeho przedsyda je przedowzaczel Jan Ryczo z Jasince.
1: Dłonstwo chce w przychodzie z drugim pedagogiske projekty na swobodnie serbskie szuli podpierać, a w osobite formaty wuknienia a kubania runie tak spisiewać, kaj szelake kulturne, sportowe a socjalne aktivity.
2: Srdeč novembra chce čas od čvonojo k dalšie organizatoriske zromadžizne zetkač do romade maturstvo tučasne 8 riadnych a jednoho spichovanského čvona.
0: Zatkula. Neuse, Zeuse. Vždu, ponžedu.

0: Zadkula.
1: Witajcie w Rocha do drugiego koła z nowymi temami. Nej, nimale. Troszkę jeszcze przy kumśnej inteligencji wostaniemy.
2: Potom pak w oprawie troszkę wotminy. Zajśmy też w Ryczachmy ze Zadkulaku Leandru w przyjocie na oratorii Wulkotna woda. Konstytucja szako byście prynej koncertaj, a to Ryka zosleduje wiezo w uodnoczenie.
1: Wostaniemy jeszcze przy serbskich korach. Komia poda są mienuce do kurowego lima.
2: A potom dalej ke sporty, tež o tym wylzo sme zajśmy tydzień hižo ryczyli svetowe mistrzostwa w basketbólu żonu.
1: Na tym polu wostaneme, to ryka sport, nic basketbóla w svetowe mistrzostwa, ale w okresna klasa w Kopańcu.
2: W Radworju maja mienuce w odstutie sezony zaso druhe mustwo.
1: A noch chcemy wylzo tež na tamne serbske mustwa zabyć, po takim dostanecie dżęca hišče raz moj pszelat w kopalskich busletkach kunst tydzienia.
2: Najprede pak małe przelat Klaudiusa a to k hučbie.
3: W drugiej godzinie oczekuje was wiezo dale dobra hučba brytyjska band Depeche Mode. Zaspiewa wam People are People. Michałce, strzeba jeszcze jedną cigaretu.
4: Jeszcze jedną cigaretu. A potom nidy zas, wiekaś pych jak kuriu ketu.
3: Haj, ale tej szpanijsku hučbu za was mamy. Enric Iglesias zaspiewa Subemela Radio. Tak to, kajś horarski na swoim nowym albumie Dziewaja, możemy jeszcze raz do starego repertuara poposkać. Tu je Mądry Wiesce. Dajcie się lubić.
0: Zadkula.
5: Szantana. Ja wostudwę.

0: Ich war Konzerte, alle durch den Bezirk, wie es war, aber raus nach Schweden, nach Narodni, nach sollen eben niemand ein Problem, sollen Steine, das haben sie nicht über alle, so sie in der Zelle, jetzt noch nicht nur haben, aber alle, wie so es durch das Hordone-Konzert, bis rede ich schon, mit seinem Rojo, mit Violetta, was bewahrt, da ich so, nach Schellack, ich es bewahrt, Jewame, hast sie neue Tworbe nach Jewame.
1: Zameju, słysza korowe lewa kujżelito do porotyki, szakotam nowe tworby nazwu czuja.
2: Jako wierzch zaczuachu korowi spiwario czera, zo smidzachu w Hienicach ze swoim spiwaniom tamniszu niedzielniszu bożum szu woprobicz.
1: Nasi lubi to za dżęca tyś iżobie z naszym wusowaniom.
2: A jest my w profesjonalnym wużywaniu kumsznie inteligencji ryczyli, a też w waszym wużywaniu KI, choć możemy to nieczko jako profesjonalny hodnocić. Na haj, nie możemy posłuchać.
1: Haj, ale dalej smo też ryczyli na przykład w sportowych wuzletkach we wużycy, kajż też międzynarodne runienie smy też przedyskutowali.
2: Haj, a wie so oratorii wujkot na woda wudnocili?
1: A z tym, co dzieńca rożonuje moje.
2: A też Bamborak Weronika przyje.
3: Dobro nocku. Spinkajcie strój, a sończe niszto riane w osadkuli.
4: Zadkula. Moja żuma.